wielki dom, tym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło szuby wgniatam. Haustem powietrze robię w żarze wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata.

większość śpi nadal. Przez sen się uśmiecha, a ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.

Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

0: Mówię, że to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, raz, dwa, trzy, liczenia, wymowy i tym podobne. Po drugie, błąd to jakieś niewłaściwe posunięcie.
1: Błąd życiowy pewnie.
0: Oj, od razu tak wysoko mierzysz. No może jakiś drobny błąd, na przykład złe posunięcie w szachach. Chociaż dla niektórych to też bardzo ważne i mogą uznać to za swój błąd życiowy, przegrana partia. Po trzecie, błąd to fałszywe mniemanie o czymś. Błąd rzeczowy, błąd dotyczący treści, istoty czegoś.
1: І це словник польської мови видавництва ПВН. А якщо заглянемо до великого словника польської мови, то можемо знайти і цікаві цитати.
0: Великий словник язика польського. Бунт – це що є незгодне з обов'язуючими регулами в якійсь дідіні науки люб штуки. Цитати. Не так давно прийшов до мене по вивід молодий дзіннікаж з певного письма культурального, і коли дав мені текст до autoryzacji, okazało się, że w co drugim słowie jest błąd ortograficzny. Teodor Krzysztof Teplic, mój wybór rzeczy mniejsze. Wstyd, wstyd, panie dziennikarzu.
1: Це 98-й рік, отже цей молодий журналіст вже дозрів і помилки свої, маємо надію, виправив.
0: Albo poprawia mu sztuczna inteligencja. Inny cytat. Wiele ważnych ustaw, w tym także okołobudżetowe, trafia pod obrady Sejmu w ostatniej chwili, marnie przygotowanych z błędami legislacyjnymi. Paweł Tarnowski, paragraf 222, tygodnik Polityka.
1: Так, тобто законодавчі помилки тут маються на увазі.
0: Błąd ujęty jako zachowanie lub postępowanie, które przyniosło zgoła niepożądane skutki. Na przykład taki cytat. Oddany towarzysz, który w swojej gorliwości popełnił nie jeden błąd, powinien być nam wciąż bliższy od takiego, co nic nie zrobił dla sprawy i siłą rzeczy. Żadnego błędu nie popełnił. Henryk Grynberg, życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne. Owszem, kto nic nie robi, ten błędu nie popełnia. Jeszcze do tego wrócimy. Sport, piłka nożna. Nie wykorzystywali nawet błędów bramkarza Barcy Bonanno, który mylił się przy wychodzeniu do dośrodkowań. Błąd bramkarza czasem kosztuje łzy i nerwy cały kraj.
1: No i może być to własny błąd życiowy.
0: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przyczyną wypadku mógł być błąd człowieka. Cytat, który pojawia się przy okazji wielu wypadków komunikacyjnych i nie tylko. Dalej, przy niekorzystnych aspektach związek z obcokrajowcem może okazać się poważnym błędem życiowym.
1: Оце така. Хто це так пише? Хто це так думає?
0: Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz. Interpretacja horoskopu podstawy. Pani Krystyno, zwracamy uwagę, że przy pewnych, jak pani pisze, niekorzystnych aspektach jakikolwiek związek międzyludzki może być błędem.
1: Ale якщо тут йдеться про інтерпретацію гороскопу, то можливо авторка мала на думці, що таким помилковим може бути зв'язок чи шлюб рака з биком, скорпіона, з рибами і так далі.
0: Ну, під warunkiem, що скорпіон чи риба походять з іншого краю. Я вружком не єстем і не буду інтерпретувати інтерпретації гороскопу в виконанні пані Кристини Конашевської-Ремаркєвіч, яку, зрештою, сердечно поздравляємо і захочемо до слухання нашої аудиції. Mówimy o słowie błąd, ale jest w języku polskim przecież słowo pomyłka, czyli spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, innymi słowy błąd w postępowaniu, rozumowaniu i tak dalej. Musiałeś się pan omylić, mówiłeś, że go tutaj widziałeś, najoczywiściej zaszła jakaś pomyłka. Już mnie złoszczą w końcu te wszystkie pomyłki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób płynnie przechodzimy do języka ukraińskiego.
1: Помилка або ж помилка – це іменник жіночого роду, зрештою, як польська помилка.
0: Але іначе, ніж błąd.
1: чоловічого роду. Він.
0: Блонд є фацетом.
1: Перше значення помилки – неправильність у підрахунках, написанні слова і таке інше. Тобто повністю тут

0: 404.
1: 404, kaliber 44 i Pocahontas. Błąd, storinka taka nie istnieje. To gorzej niż zbrodnia? To błąd?
2: Tak, my już zaczynamy otrzymywać od was odpowiedzi. Пан Шимон пише, що цей вислів належав французькому політичному діячеві Антуану Жак-Клоду Жозефу Буле де ла Мерту. Правильно?
1: Mamy nieco inne informacje, czekamy na uzasadnienie tej odpowiedzi, a tymczasem gramy dalej pół na pół, Stępniewicz-Gaczkowski.
2: Mowa żestów, pomyłka.

0: Анджей Мікош Вебер підібрав гарний музичний супровід.
1: Лона і Вебер «Блонд» – то не були бленди. Ніктори слова були попросту вигумковані. Тутай, понівеж повшехні уважане са за непризвоїте, але блендів язикових жадних не дострегліśmy. Трва ваша улюблена аудиція «Пів на пів, пул на пул» на антені Польського радіо для України, проведзена przez Яна Стемпнєвич і Марчина Гачковського. Зближаємо до кінця, już зміжаємо до кінця dzisiejszego видання. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Brzmiało nasze pytanie konkursowe tak. Kto jest autorem tych słów, tego cytatu, który pojawia się bardzo często także we współczesnym życiu politycznym w różnych konfiguracjach i w różnych wariantach? Otóż bardzo interesująca sprawa. Otrzymaliśmy aż 3 odpowiedzi i szybka kwerenda wskazuje, że wszystkie mogą być poprawne. Rozwiązanie tego konkursu już w poniedziałek w audycji Pół na Pół, w poniedziałek, a nie w piątek, ponieważ jutro będziemy zajmować się sprawami najpiękniejszymi, czyli sztuką, i od polityki będziemy trzymać się z dala. Zapraszamy więc serdecznie na jutro, a za uwagę dziś serdecznie dziękujemy.
0: Marcin Gaczkowski,
1: Jana Stępniewicz, Wolga Szućko. До услышания.

0: Ми сьогодні є на цьому фестивалі капел і народних співаків у Казіміжі Дольному над Віслою. Ластівочка тут не вперше. Скажіть, як вас звати? Звідки ви приїхали?
1: Ми приїхали з Дольного Шльонська, повім так по-польськи, щоб то відомо було, який то регіон, щоб добре зрозуміти. Więc tu 700-800 кілометрів, то є направду далеко. Дорога є для нас довга і тяжка, але варта, бо клімат того фестивалу є направду bardzo приємний. Ми в Казіміжі були już kilka razy. 7 roku temu grupa śpiewacza Dziwocza była, gdzie dostaliśmy nagrodę. I potem była mężczyzna sami przyjechali, też w tym roku mamy w kategorii mistrz uczeń, mamy nowego uczestnika, który ma 8 років, і то є третє покоління нашого ансамблю, бо ансамбль в повній назві то є Лемківський ансамбль пісні і танця. Ми не лем співаємо, але тіж гуляємо і суто танці стилізовані, але тіж маємо обрядові танці, котрі суто танцями традиційними. Натомість час нашого репертуару є пристосуване по просто до того, щоб виставити на сцені на потенціальний відбір відза. Tu Natalka.
0: Jak was zwaty? Przedstawcie się.
1: Ja jestem Joanna Habura, jestem uczestnikiem grupy śpiewaczej. Tak jak jeszcze kilka pań w moim wieku i my jesteśmy to najstarsze pokolenia. Natomiast tu Natalka jest przedstawnikiem pokolenia drugiego. I jeszcze mamy trzecie, gdzie tu nawet mamy 3-miesięcznego uczestnika. 7 roku temu, jakśmy byli, Natalka była ze swoim synkom. I dziś był taki był maleńki, także cały czas się prawiła.
2: Od samego początku z nami Izdet, tak. Odkoli w Brisi jak był, to żeśmy chyba mali swój jubileusz, chyba jakoś tak, żeśmy zdawali, żeśmy mali jubileusz swój, a w ansambli jestem od 25 roku.
0: I 25 jak
2: was Natalia Sienkowska. 25 roku mam ansambl Die i ja 25 roku jestem w tym ansambli.
1: Tak, od samego początku Natalka śpiewa i hula, zajmuje się ciż razem z Martą Niemasz, kierowniczką młodej grupy. Zajmują się tancią i śpiwą, no i ciż śpiewają w śpiewaczy grupy. Nasz śpiew jest śpiewem tradycyjnym. My śpiewamy a cappella, śpiewamy ciż na podkładzie muzycznym, ale to, co tu prezentujemy, to jest tradycyjny śpiew a cappella, który ma repertuar taki tradycyjny, stary, niczny jest preroblene. Hneske śpiewaliśmy koladu, którą śpiewała mama Andrija Vorhova. Także to jest taka Julia, to jest taka, tak, to jest taka stara pieseń i to tu koladu śpiewaliśmy w języku, który jest trudny do interpretacji w tej chwili, dlatego, że to jest starocerkiewnosłowiański, gdzie trudno jest to przetłumaczyć, ale utwór chcieliśmy przybliżyć, że to się takiego było i przez lemkiwskich interpretatorów został w czasach naśnich zaśpiewany.
0: Na początku 2000-tych było stworzone Ластівочку. Jak tak wyszło? Де був той імпульс, аби продовжувати цю культуру музичну, танцювальну і взагалі культуру традиційну лемків через діяльність ансамблю? Звідки з'явився такий імпульс?
1: Ми мешкаємо в такім місці, де група лемківська є bardzo велика. Funkcjonuje w Przemkowie oczywiście. Funkcjonują w Przemkowie cerkwy, bo mamy dwie cerkwy. I ciła kultura lemkiuska oberta się i przy cerkwach, i język, który został wprowadzony do szkół. Bo w tej chwili język lemkiuski jest wczeny w szkołach średnich, podstawowych, w gimnazjum, jak jeszcze gimnazjum funkcjonowało. I wczytelka, która wczyła języka lemkiuskiego, rozpoczęła właśnie tworzenie takiej grupy, gdzie były to małe dzieci i to te dzieci rosły razem z Ластівочką. I trwa to 25 roku. Przebywali się przez Ластівочку różne fachiłci, bo mamy folklor kuściok stylizowany, dlatego, że trzeba to na scenie jakoś

predstawyty, więc choreografia do tanciu została tworzona przez profesjonalnych choreografiów. No i wszystkie utwory, to tylko, które się przedstawia, to one są stricte lemkiuskie, także staramy się, żeby to tu kulturę, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, następnym pokoleniom, żeby to było to, co faktycznie istniło, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że to te lemki, które były takimi prawdziwymi nosnikami tej kultury lemkiuskiej, no wymerają, bo to nasze dziedowe, to ty, które przyjechali z Lemkowyny i jakoś, żeby to utrzymać, żeby to jeszcze przeszło, to próbujemy przekazać, a że Lemki naprawdę są zdolnym narodem, bo to śpiewanie takie spontaniczne, to wszystko się odbyło w taki sposób, że na ucho nie trzeba, żeby się jakoś specjalnie notami posłuchać, ale wszystko się robi na ucho, stojąc w czacie, spróbują 2-3 razy i efekt jest naprawdę bardzo fajny, zresztą no widno to po tym, jaka jest reakcja. A utwory, które śpiewamy, to są utwory, które są przez Didiu przekazywane, także język i melodia i to wszystko staramy się odwzorować po to, żeby to te nasze dzieci jeszcze mali z czegosy korzystały, no i żeby to trwało, żeby było żywe. Tak jak żywy jest język przez to, że jest wczeny w szkołach. Można zdawać maturu z języka lemkiuskiego, bo jest uznany jako język maturalny. To samo osób na studiach, studiują język lemkiuski. Także naprawdę w tej chwili i język jest żywy, no i to ta kultura, która się rozwija w taki, a nie inny sposób, to ona tak bardzo dobrze funkcjonuje.

0: niczym sztucznym, tylko spontaniczni, wychody
1: naturalni.
0: W każdego jednego, młodego czy starego, nie jest to sztos, na co trzeba natyskać, że trzeba tak to robić, tylko po prostu to się robi, bo to ze serdyny wychodzi.
2: Так, ну і ви вже маєте свою оперу, Лемківську оперу від Дар'ї Кузяк. Така дуже важлива, важливий елемент, теж підкреслення того, що ця культура ну не є якимось архівом чи скансеном, а вона є живою.
0: Так.
2: Мені цікаво дуже, як виглядають весілля ваші, бо там, напевно, найбільше можна почути різних цих елементів традиції.
0: І якщо ходить о весілля гнешнє ту, співчесне, з рації того, що в ті хвилі весілля ну, або в рестораціях ще відбувають, або в якісь w takich miejscach, gdzie nie jest to chyża, tak jak na Lemkowyni, że z chyży do chyży się przechodziło, tylko jest to jakiś gastronomiczny uwarunkowany obiekt jakiś albo restauracja. Więc to te elementy, które były takie tradycyjne, one kuściok zostały pominęte z racji tego, że nie można tego zrobić, bo miejsce nie pozwala. Ale w obriadzie łastywoczki, w repertuarii łastywoczki jest obriad wesila, które zostało nagrodzone na Międzynarodowym Festiwalu w Zakopanem. I jest to obriad tradycyjny, gdzie przedstawia ciły oczepyny, scena po scenie, gdzie są wszystkie piśni, przyśpiłki naturalne, źródłowo sprawdzane, po konsultacji z panią Oleną Dućfajfer, z ludźmi, którzy zajmują się historią i językiem. I ciły obriad wesilny przedstawia wszystko to tak, jak było kolisy. Jak wychodziło się z panią młodą z domu, jak maty błogosławieństwo błogosławiła, jak myli panią młodu prowadzili na wodę do riki i myli panią młodu, jak pani młoda przychodziła do swekry, czyli do teściowej, jak wylewała wodę pictiu, żeby zmyty z tą wodą wszystko to, co jest nie takie, żeby oczyścić to, jak balec przynosiła dla swekry, jak przynosiła koszelu w prezenti dla młodego, jak czepyli w konkretny stroi ciż, jak czepec zakładali, jak na zachołkach siedyła, żeby miękkie życia było. Tak, jak na młodoch. Także wszystkie to te elementy, które były na wesilach, to wszystko zostało przenesione w nasz obriad i to był pierwszy obriad oczepyn. Natomiast mamy ciż drugi obriad, który wskazuje, jak przy wesilu młody wychodził z domu. I to jest taki drużbiłski wieczór. Tam w prytim obriadzie jest wskazane, jak to młody się bawił ze swoimi drużbami, jak zapraszał gości na wesila, jak wyli winci przed wesilą, żeby pani młoda mała swiwinec i żeby drużki mali. Także to obriad drugi ciż wskazuje. I w taki sposób można dowiedzieć się, jak wyglądało to wesila, bo my mamy to zarchiwizowane, jest to nagrane, można to obizryty i to jest oparte na źródłowych tekstach, także można się posyłkuć tym. I jeżeli ktoś ma możliwość, to warto to zrobić właśnie w taki sposób, bo to bardzo ciekawe i takie prawdziwe, naturalne. Także wszystkim się
1: elementy, które są do teper przekazywane, bo tak jak się idę po panią młodu, jak młody idę po panią młodu, późniejsze jak to błogosławienie jest w chyży jednej, błogosławienie w drugiej chyży, późniejsze ciłej to ty szpaler weselny idę do cerkwy, niektóre iździat, no bo to wiadomo, to duże hosty i jak daleko jest do cerkwy, to iździat autami, autobusami, ale też jest tak, że chodziat po prostu idą ciłym mistom. No i to elementy chyba, że to się teper dali jest, no to te oczepyny, nie? Że to jednak się czepy to tu panią młodu.
0: Tak, i to te oczepyny przy oczepynach.
1: Nie, wyglądają już tak jak kolysy, ale...
0: Ale to te najważniejsze elementy są zachowane. Tak. Deczepec i chustka. Chustka ma jej odpowiednie kolory, odpowiednio wyszywana. Czepec ciż jest odpowiednio zakładany pani młodzi. Czyli takie elementy symboliczne pozostały do dneska.
2: Tak, ja...

0: Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення. Великих розмірів картина із рельєфним переднім планом вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармати, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
1: Рідко się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama to również pojęcie kinematograficzne, filmowe, ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi, służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku, często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również panoramą nazywamy rotundę, czyli budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
0: Duże ciekawo, tak, tak.
1: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to jegomość w rogatywce szli w jedną i

drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Karety, kocze, sanki przesuwały się koło wielkich wschodów jak cienie w panoramie. Albo ze szczytu kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama. Widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, Panorama Tatr.

Smutna piosenka, ale przyprawiła nas o uśmiech. Tyle zostało z tej wielkiej miłości, z tych wspaniałych wakacji. Zdjęcie z panoramą Tatr Papa Dance. Panorama Tatr Papa Dance. Polski zespół synth-popowy założony w dalekim roku 1984. Później wielokrotnie zawieszał działalność. Dzielił się na dwa

Twoja powieść, myślę, że też temu służy. Tak, oczywiście, to jest literatura piękna, ale jak wspomniałaś, w pierwotnym zamyśle miała być ta książka reportażem. Zdarzają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-rosyjskim.

0: Це Польське радіо для України.
1: Раз Ноэ випів віна дзбан і жегу до синів. Ото przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatuś, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

Америки, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje,

0: A więc podniosła i raczej smutna piosenka o młodym gitfunflu, który kopertnął. Ta wersja hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba. Wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dnia – słońce.
1: І сон – це таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co там chodzi, бо я również не до końca розумію слова традиція, так подають музиці зеспову Kult w opisie tej piosenki. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego, słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce, po drugie, to mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze, pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna słońca, zjawiska na powierzchni słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat o słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce, upał wzmagał się, z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze. I cień, i piweczko.
1: Ho, ho.
0: Marek Kochan, ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie, cytacik, potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolszczan, Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995.

0: piąty. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia moje słońce. Wojciech Żukrowski, kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem. Zbyt piękna jesteś, słońce. Aż razisz w oczy. Jarosław Abramow, Neverly. Młyn w piekarni.
1: To takie porównanie duże pryme z słońcem, tak? Aż razisz w oczy.
0: Aż do przesady świeci ta dama. I jeszcze jeden cytat bardzo, bardzo symptomatyczny. Moje słońce jest tak cholernie zazdrosne, że aż czasem nie wiem, co mam z nim zrobić. Aż strach odezwać się do kumpla na ulicy.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, źródłem tego życiowego cytatu jest internet. Gadu, gadu, a teraz niechaj poświecą nam trochę Happy Sad.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце, навчи мене бути таким і світити усім.
1: Бардзо промінна, ясна пісенка. Вова зі Львова. І «Всістко ясне, як сонце». Ще гарсть фразеологізмів зі словника язика польського Польської академії наук. Ясне, як сонце на небі. Coś całkowicie зрозуміле не будзі жодних вантливостей. Жуцать się з мотиком на сонце, поривать się з мотиком на сонце, значить робить się co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy. To znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu. Cóż to znaczy? Ha! Doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem, rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
0: А може найвражлившими людьми? Не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
1: Може. Не уйжеч, не оглядач сонця, не побачить більше сонця, то тиле, що. Бить мертвим, не жить. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś ukochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem.

0: szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyżre. Słońce to światło słoneczne, blask słoneczne, słońce kłuje w oczy, oślepia, słońce pada na coś, zalewa coś. Patrzeć pod słońce, podobnie jak proty słońca, oglądać coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka i rozpoczynamy muzyczną lekcję.
1: В ефірі «Польське радіо для України», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Музична лекція язика польського полеца ще вашій увазі. Лекція вакаційна.
1: Так, тривають літні для кого канікули, а для кого відпустки. Тож чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків. Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
0: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготувалишми пісеньки сонячне, морське і гурське.
1: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
0: Анна Янтар уродила się 10 червня 1950 року в Познаню jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
1: U 1972 roku Anna Jantar poczęła solną karierę i już wtedy ona występowała pod tym pseudonimem, pod jakim my jej znamy, Anna Jantar, a pierwszy hit, najtrudniejszy pierwszy krok, ona wypuściła u 1973, тобто рік після цього старту в Ополі.
0: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
1: Tekst pieśni napisał Janusz Kondratowicz, a muzyku jej człowiek Jarosław Kukulski.
0: Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmów Białe Tango, Bal na dworze, Борцу в колушках oraz Jaskółka.
1: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
0: W 1976 roku przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menedżerem, który właściwie powinien spełniać w

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8, no ale jutro

może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do

na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny. Ona czarną farbą, on modnym kapeluszem.

0: Ви на хвилях Польського радіо для України.
1: Dziś nad Wisłą będzie cudno, bo przyjeżdżamy tu. Biorę kurs.